mo mamedi etaba tsemo na tikitsena le kwa fama iketeka dina matseli shumela ntsimedi itseli tang khaso.